tutto iko kipindi kya nie botte pale donc ngambo za katana pale na yo mko nafuata deja kipindi sikiliza le beat tu nitakwambia deja ke tunaanza ile beat yetu fuata ale ale.

uko ngambo zote za ville hein, au uko ngambo zote za ma periferique kule kuma village deja. Najua kipindi yenu loke, kipindi munangojiaka sawa vile pose ya 100 jours hein, hein, deja tuko hapa. Et puis na yua deja donc génération yote, parce que tunasema iko kipindi ya toute génération hein, parce que na kamata couche zote donc ukue mkubwa ukue mudogo ukue katikati ya tuchagule. Kipindi kinagusa watu wote deja donc nostalgie na nostalgie. Na hibi ke kote tu na minito yu baza ya kosepela hein, parce que deja na nguba na monike ba kreche deje bandi so ito ke kote ya bagira kuna batu wazali kolanda batu kote ya hein, ya lubutu hein, kote ya mwenga kote ya shabunda kote ya kamituga hein, tukienda meme kote pale ya walungu tukishuka mugogo ngambo zote za chiriri pale kabare partout ni kipindi nostalgie tukumbuke kwenye radio maendeleo fata bien.